0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
0: Reklama.

To jest Eska Rock.

0: Reklama.
1: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa Ci.

0: Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa Cisza. Prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
1: Reklama.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Reklama. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
3: Reklama.

0: Another One Bites the Dust to Queen of Esterok na początek naszego sobotniego spotkania. Sobota, 16 dzień maja 2026 roku. Łukasz Szeciłowski, kłaniam się nisko i zapraszam. Będziemy razem do 12. Teraz mam dla Państwa piosenkę z płyty, pod której adresem mam tylko jeden zarzut. Po wielokrotnym przesłuchaniu już albumu Your Favorite Toy, 12 studyjnego krążka grupy Foo Fighters, mam tylko jeden problem z tą płytą. Ten problem to czas. 36 minut i 26 sekund. Trochę mało, moim zdaniem, bo płyta jest naprawdę świetna. No i chciałoby się, żeby jeszcze z jeden, może dwa kawałki były na tej płycie, tak żeby dobić do jakichś 40-45 minut. No ale cóż, panowie z Foo Fighters postanowili nagrać tyle materiału na ten krążek, no więc tyle materiału mamy. No i w sumie lepiej, że go mamy, niż żebyśmy mieli go nie mieć. No to słuchamy numeru z płyty Your Favorite Toy. Siódmy kawałek na tej płycie nosi tytuł Unconditional. I właśnie tego kawałka teraz posłuchamy w Esterok.
1: Ten kawałek dobrze

0: System of a Down i Roulette w Esterok za nami, a już 26 czerwca, proszę Państwa, dostaniemy najświeższy krążek od grupy Muse. 10. studyjny album tego składu będzie nosił tytuł The Wow Signal. Mamy już dwie próbki z tego albumu, to Be With You i Cry Again, które zresztą gramy na antenie Skirok, no i które rozbudzają apetyt na więcej muzyki od grupy Muse. Dlatego ja tego 26 czerwca nie mogę się doczekać, bo przyznam szczerze, panów z grupy Muse bardzo lubię. W oczekiwaniu na ten album postanowiłem sięgnąć po czwarty studyjny krążek tego składu, Black Holes and Revelations, i z tego krążka już za momencik zagram dla Państwa numer Supermassive Black Hole.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: To jest naprawdę kawał bardzo ładnego, poważnego samochodu. Tam się dużo w środku zmieniło, przede wszystkim w tej BMW 7. Jest jeden wielki telewizor.
1: Łukasz Bąk.
3: Każde koło przy prędkości maksymalnej będzie kręciło się z prędkością 10 200 obrotów na sekundę.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
7: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, D-Love.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
10: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
11: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
12: Trzy kobiety, trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
13: We are Måneskin.
14: I'm Jon Bon.
15: Hi, this is Brian Malko from Placebo.
16: Hi, this is Steph from Placebo, and you are listening to Eska.

To Blondie i Call Me w Esterok. Tymczasem ja, proszę Państwa, dość regularnie sprawdzam stronę z biletami koncertowymi, a to dlatego, że mam taką cichą nadzieję i to mam tę nadzieję w imieniu wszystkich tych, którym nie udało się w pierwszym rzucie zdobyć biletów na te koncerty. Mam taką cichą nadzieję, że może organizatorzy mają jeszcze gdzieś w szufladzie ukrytą jakąś pulę biletów, którą rzucą do sprzedaży tuż przed koncertami. Koncertami Jacka White'a w Polsce. Te już 1 czerwca w Warszawie, w Stodole, i 2 czerwca w Krakowie w klubie Studio. Póki co biletów nie ma, ale proszę sprawdzać, bo kto wie, może jeszcze gdzieś się pojawią. No to Jack White teraz w Esteroki. What's the Rumpus?

0: Policja, proszę Państwa, przyjechała na antenę Eski Rock na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. The Police i Message in a Bottle. Zbliża się 10:00, po 10:00 zagram dla Państwa m.in. numer Rape Me od Nirwany.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
2: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Metallica i Fade to Black Westerrock na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szeciłowski, kłaniam się Państwu nisko w sobotę 16 dnia maja 2026 roku. Zaglądamy do kalendarza, a tam imieniny dziś obchodzą Andrzej, Szymon, Adam, Jędrzej, Adamina, Brendan, Honorat, Fidol i Jan Nepomucen. Jeśli zaś o święta chodzi, no to dziś mamy Międzynarodowy Dzień Celiakli, Międzynarodowy Dzień Światła, Dzień Wolnej Kultury, Międzynarodowy Dzień Whisky, bezalkoholowej oczywiście, no i najważniejsze, dziś święto to święto Straży Granicznej. No bo bez tej formacji nasze granice nie byłyby tak bezpieczne i nie moglibyśmy spać tak spokojnie, jak śpimy. Dlatego ogromne podziękowania dla wszystkich tych, którzy stoją na straży naszych granic. Dziś wasze zdrowie uczcimy, podnosząc szklankę bezalkoholowej, rzecz jasna, whisky. No to co? To do tych wszystkich życzeń, proszę Państwa, pora dołączyć muzyczny upominek. Tym razem wybrałem numer Evanescence z nadchodzącego krążka Sanctuary. Numer nosi tytuł Who Will You Follow?
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: The Boomtown Rats i gość, który dwukrotnie był nominowany do pokojowej Nagrody Nobla w 1985 i w 2005 roku, a w 1986 roku królowa brytyjska nadała mu Order Imperium Brytyjskiego, czyniąc go tym samym szlachcicem. To Sir Bob Geldof. I Don't Like Mondays, za nami Westerok. A już za chwileczkę nadal zostaniemy na Wyspach Brytyjskich, bo przygotowałem dla Państwa numer grupy The Cranberries. To będzie Dreams, Westerok.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w ESC Rock. Zaburzenia psychiczne w rodzinie to jedno z najpoważniejszych wyzwań współczesnej psychiatrii i zdrowia publicznego. Ich obecność wpływa nie tylko na osobę chorującą, ale także na wszystkich członków rodziny. Wspólne funkcjonowanie w takim środowisku wiąże się z wieloma trudnościami.
2: Są badania na to, że osoby, które dorastają w takich rodzinach, gdzie ktoś choruje psychicznie, o wiele mają trudniej w edukacji, czyli mają gorsze performance, na przykład w szkole.
1: Moim gościem będzie Marta Wielogórska, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka i wykładowczyni. Drogowskazy w ESC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji ESC Rock i na eskrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama. eskrock.pl. eskrock.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. eskrock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
1: Reklama.
4: Hi, this is Keith Richards.
5: My name is Gary Clark Jr.
6: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie Eski

to status quo in the army now w Esterok. Niewiele osób o tym wie, ale status quo posiada na swoim koncie bardzo ciekawy rekord. Mianowicie są twórcą rekordowej liczby utworów umieszczonych na brytyjskiej liście przebojów. Od 1968 roku panowie wprowadzili na tę listę ponad 60 swoich kawałków. To jest naprawdę imponująca liczba. Tymczasem już niebawem, bo 4 i 6 czerwca w Gliwicach na Prezero Arenie pojawią się panowie z Guns N' Roses. Bardzo wyczekiwane koncerty, ale z tego, co sprawdzałem przed chwileczką, to bilety jeszcze są. Także gdyby ktoś z Państwa jeszcze ich nie kupił, a chciał zobaczyć Guns N' Roses na żywo, no to dwie okazje przed nami. Bilety jeszcze są dostępne. My w Esterok słuchamy jednego z przyjemniejszych chyba numerów nagranych przez tę formację. Guns N' Roses i Patience. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Because the Night to Patti Smith w Esterok. Patti Smith, która już jutro zagra koncert w Turcji, w Istambule. A gdyby ktoś z Państwa miał ochotę spotkać Patti Smith w lipcu, będzie łatwo, bo Patti będzie podróżować po Europie. Od 11 do 27 lipca Patti pojawi się we Francji, Irlandii, Norwegii, Szwecji, Finlandii i we Włoszech. Warto skorzystać z tej okazji, bo koncerty Patti Smith to są naprawdę niesamowite wydarzenia. Patti Smith zakończyła drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije 11, a po 11 inna wielka dama muzyki rockowej, Blondie, zagra dla nas swój numer One Way or Another.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: To jest naprawdę kawał bardzo ładnego, poważnego samochodu. Tam się dużo w środku zmieniło, przede wszystkim w tej BMC 7. Jest jeden wielki telewizor.
1: Łukasz Bąk.
3: Każde koło przy prędkości maksymalnej będzie kręciło się z prędkością 10 1200 obrotów na sekundę.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
7: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
7: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.

0: Red Hot Chili Peppers i Californication w Esterok na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szczeciłowski, witam Państwa ponownie w Esterok i cieszę się, że są Państwo ze mną i oczywiście z najlepszym rockowym brzmieniem, jakie można sobie wyobrazić. I to nie jest tak, że jestem gołosłowny, bo ja teraz mam dla Państwa numer zespołu, który absolutną ikoną rock'n'rolla jest, czyli zespołu The Rolling Stones. Stonesi już niebawem, bo 10 lipca wydadzą swój 25. studyjny album. Album zatytułowany Foreign Tones. Na tym albumie gościnnie między innymi pojawią się Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith, czyli wokalista grupy The Cure, czy chociażby Chad Smith, czyli bębniarz właśnie Red Hot Chili Peppers. Czekamy na krążek, a w oczekiwaniu na pełny krążek mamy singiel promujący ten krążek. The Rolling Stones w Esterok i In the Stars.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: to The Automatic i Monster Westrock, a ja chciałbym teraz zachęcić Państwa do pogrzebania trochę w internecie, bo można w nim znaleźć naprawdę niezłe perełki. Jedną z takich perełek jest album z 1997 roku takiego artysty, który nazywa się Pat Boone. Ten album nosi tytuł In a Metal Mood, No More Mr. Nice Guy. Na tym albumie znajdziemy 12 kawałków, które de facto są coverami, big bandowo-jazzowymi coverami największych numerów rockowych i metalowych. Między innymi znajdziemy tam Smoke on the Water, Deep Purple, znajdziemy It's a Long Way to the Top, AC/DC, znajdziemy na przykład Enter Sandman, Metallica, Paradise City, Gunsów, czy Crazy Train Ozzy'ego Osbourne'a. I znajdziemy tam też Holy Diver grupy Dio, w którym gościnnie występuje sam Ronnie James Dio. Polecam bardzo gorąco tę płytę, bo jest świetna, a my już za momencik, Westrock, posłuchamy sobie właśnie Holy Divera, tym razem w oryginale, czyli w wersji zespołu Dio.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: To jest naprawdę kawał bardzo ładnego, poważnego samochodu. Tam się dużo w środku zmieniło, przede wszystkim w tej BMC 7. Jest jeden wielki telewizor.
1: Łukasz Bąk.
3: Każde koło przy prędkości maksymalnej będzie kręciło się z prędkością 10 200 obrotów na sekundę.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama.
7: Hi, I'm Todd from Kasabian.
8: Hello, I'm Sergio from Kasabian.
9: Hi, this is Keith Richards.
10: This is Tom Rauschler. You're listening to Esco Rock.

Garbage, yeah, I Think I'm Paranoid, Westerok za nami. No a przed nami teraz, proszę Państwa, zespół, który o mały włos, a w ogóle by nie powstał. A to dlatego, że Dave Sabo, założyciel tego zespołu, był oryginalnym gitarzystą grupy Bon Jovi. Dopiero w 1984 roku jego miejsce w grupie Bon Jovi zajął Richie Sambora, no a Dave Sabo założył zespół Skid Row. Zresztą jego przyjaźń z Jonem Bon Jovi, która sięga lat dziecięcych, zaowocowała tym, że grupa Skid Row przy pomocy właśnie Johna złapała kontrakt płytowy. I bardzo dobrze, bo Skid Row, moim zdaniem, jest świetnym bandem, a Sebastian Bach, wokalista tego zespołu, naprawdę dysponuje bardzo dużym talentem i bardzo ciekawą barwą głosu. No to Skid Row w Astrock i 18 and Life.

0: Lenny Kravitz i American Woman. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Powolutku zbliża się południe, po 12 Wesce Rock, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk, czyli Garaż. My natomiast słyszymy się już jutro o 9. Za dziś ogromne dzięki, pięknego sobotniego popołudnia i spokojnej sobotniej nocy Państwu życzę. Łukasz Szczeciłowski, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Wesce Rock.
2: Marek Kozubel.
3: Podejrzewam, że być może nawet pogodzono by się z czymś takim, że Zełenski by się dogadał z Rosjanami. Na Białorusi, albo może w Turcji, w Stambule, że no dobra, w jakiejś formie lekkiej nawet Ukraina kapituluje, zostaje w tej rosyjskiej strefie wpływów. Ja podejrzewam, że mimo wszystko wielu na Zachodzie by w jakiś sposób odsapnęło i dla wielu osób byłoby to zupełnie naturalne. Okazało się, że próg bólu współczesnych Rosjan znajduje się gdzie indziej. To jest wizerunek, no bo właśnie, którzy Rosjanie spodziewali się takiego scenariusza, że nie będzie parad zwycięstwa?
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
5: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
6: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
5: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
5: Konrad Olszewski, zapraszam.
7: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
1: Reklama.
8: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
1: Witajcie w garażu, ależ jak zwykle mamy dla was dzisiaj tyle historii, że ho ho.
2: Joanna Ziętarska.
1: Łukasz Bąk, czy jesteś gotowy?
2: Jam jest gotów, nie wiem, czy nasi słuchacze są gotowi.
1: Ja też, byśmy...
2: Mnogość ciekawych
1: informacji. Czy są gotowi
2: na to, że nie będą musieli biegać do urzędu komunikacji, żeby zarejestrować auto?
1: Nie chce mi się biegać, wam pewnie też, a dlaczego nie będziecie musieli biegać, to się za chwilę dowiecie.
0: Garaż SC Rock.

0: to jest Garaż w SC Rock.
1: W garażu mamy rewolucję i bardzo mnie ta rewolucja cieszy. Będzie to cyfrowa rewolucja. Ja w ogóle jestem wielką fanką aplikacji mObywatel, gdzie mogę mieć wszystkie rzeczy w jednym miejscu. Naprawdę, po prostu ja jestem takim niepisanym w ogóle wielbicielem tejże aplikacji.
2: Joanna w Obywatelu nawet zamawia jedzenie na wynos.
1: Nie, niestety jeszcze nie, ale za to zgłaszam zanieczyszczenie środowiska. Jak widzę, że ktoś wyrzucił jakieś opony, kibel albo jakieś inne badziewie, to wtedy robię zdjęcie i zgłaszam i rzeczywiście potem przyjeżdżają służby, nawet potrafią podziękować pani Zientaro, dziękujemy, że pani zgłosiła.
2: A teraz w mObywatelu, znaczy nie teraz, za jakiś czas w mObywatelu będziemy mogli nawet zarejestrować samochód, więc koniec z
1: wizytami
2: w urzędzie. Oczywiście dojdziemy do tego krok po kroku. Pierwszy krok już na początku stycznia przyszłego roku ma zakładać, że będziemy mogli wniosek o rejestrację pojazdu złożyć online. Niestety dokumenty nadal trzeba będzie dostarczać fizycznie i odebrać osobiście dowód rejestracyjny, ale potem dorzucimy do tego kolejne kroczki i finalnie w ostatnim cały proces będziemy przechodzili cyfrowo.
1: No, a to będzie fajne, naprawdę. Słuchajcie, ja się z tego mega cieszę. To oczywiście trzeba na to jeszcze trochę poczekać. Pierwsze te koncepcje takie, że będzie można zgłaszać już się do rejestracji i rejestrować samochody online, będą w 2027 roku, jakoś na początku, w styczniu. I to będzie super. I wydaje mi się, że idziemy w ogóle generalnie w bardzo dobrym kierunku. Mało tego, mniej oszustw będzie, jak już się podepniemy wreszcie do tego całego systemu unijnego, który będzie mógł sprawdzić,
2: tak,
1: czy nie mamy auta klona.
2: Tak, ponieważ to jest część szerzej zakrojonej akcji, która ma sprawić, że wszystkie cepikowe instytucje w innych krajach będą ze sobą powiązane i będą ze sobą współpracowały, więc nie będzie takich sytuacji, jaką miał na przykład minister transportu, wiceminister transportu pan Gawkowski, gdzie się okazało, że samochód, który kupił w Polsce, Peugeot, ma taki sam numer VIN, jak auto jeżdżące.
1: Kurczę, ale numer! Dajcie spokój, po prostu to jest jakaś w ogóle niezła koncepcja. Miejmy nadzieję, że właśnie takie rzeczy się po prostu nie będą działy. Ja jestem wielką fanką mObywatela i mam nadzieję, że w ogóle któregoś pięknego dnia nie będziemy w ogóle wchodzić do urzędu.
2: I żadnego.
1: Żadnego. Wszystko będziemy załatwiać online.
2: Przede wszystkim do Urzędu Stanu Cywilnego.
1: Do Urzędu Stanu Cywilnego to nigdy. Ja już więcej nigdy nie pójdę.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: montażu premiera. Premiera, która wzbudziła wielkie zainteresowanie. Mowa tu o BMW serii 7, która się pojawiła nowiutka po faceliftingu, takim sporym faceliftingu. Budzi emocje, panie, jak 25 lat temu ta siódemka Chrisa Bangla.
1: Mam wrażenie, że ta poliftowa nawet ciut mniejsze emocje niż budziła ta generacja 4 lata temu,
0: kurczę,
1: w 2022 roku, kiedy debiutowała i rzeczywiście nie zostawiano suchej nitki na designie tego samochodu. Teraz muszę przyznać, ten design jest taki lżejszy, przyjemniejszy dla oka. Trochę przypomina mi z twarzy ten samochód Iron Mana, a troszkę, moim zdaniem, stylistycznie i taką swoją monstrualnością, potęgą nawiązuje nawet do Rollsów. Wiem, że odważne stwierdzenie. Może z tyłu tak nie jest, ale jak patrzę na nią en face albo z profilu, to troszkę zalatuje mi Rollsem.
0: Ale powiem ci, że rozjaśniłeś mi w głowie rzeczywiście, bo ja się zastanawiałam. Coś mi to tak jakoś właśnie pachniało i masz rację. Ona jest Rollsowa, ta siódemka, więc wygląda naprawdę przezacnie. Wygląda przede wszystkim bardzo... Ja nie wiem, czy powiedzieć statecznie, no wygląda po prostu poważnie. To jest naprawdę kawał bardzo ładnego, poważnego samochodu. Tam się dużo w środku zmieniło przede wszystkim w tej BMW 7. Jest jeden wielki telewizor.
1: Telewizor jeden jest z tyłu, z przodu są trzy telewizory,
0: tak,
1: a w zasadzie nawet cztery, a jak włączymy HUD-a, to jest pięć, czyli razem telewizorów może, a nie, jeszcze są w bocznych drzwiach z tyłu, bo to
0: weź, błagam cię,
1: ekrany, które sterujesz.
0: Strasznie ekranów dziwne to jest.
1: Generalnie we wnętrzu jest jak na dziale z telewizorami w sklepie RTV. Ale najbardziej mnie cieszy zupełnie inna rzecz. Wraca pod maskę V8. Wraca w takim rozumieniu, że nie będzie wspierana żadnym dużym akumulatorem ani dużym silnikiem elektrycznym, czyli nie będzie hybrydą typu plug-in, bo mieliśmy w wersji przedliftowej plug-ina z V8, a teraz to będzie po prostu 4,4 litra V8. Bardzo szanuję, bo to jest coś, w co nie tylko potrafi BMW, ale potrafią też inne marki i mam te europejskie, a w co nie potrafią na przykład Chińczycy, którzy starają się rozgościć na europejskim rynku, więc ta decyzja mnie bardzo cieszy i mam nadzieję, że w tym kierunku będą też szli inni producenci i nie będzie to dotyczyło tylko samochodów z V8-kami, ale też z silnikami 6.
0: Matko, wiesz co, to jest niesamowite, tobie się po prostu otwiera w ogóle taka radość, jak tylko zaczynasz mówić o silniku 4,4 w benzynie V8, to masz takie, że po prostu w ogóle od razu masz zupełnie inną energię w głosie i ja to absolutnie rozumiem.
1: Bo ja nie tylko mam energię inną w głosie, ale ja już słyszę uszami ten bulgocik i czuję już pod stopą tę taką spontaniczność bijącą z tego silnika, a jednocześnie ograniczoną masę tego samochodu, bo nie ma akumulatora silnika elektrycznego.
0: Ja na następny może garaż...
1: I mówię to ja, człowiek, który wcale nie jest przeciwnikiem tego typu rozwiązań.
0: Ja bym na przykład znalazła nam różne dźwięki, będziemy Państwu puszczać te dźwięki. I ja to wymyślę, żeby wiadomo było na przykład, że jak będziemy mówić o V8, to będzie słuchać V8.
1: To będzie słuchać burczenia w brzuchu głodnej Zientary.
0: Spokój się, na razie póki co posłuchajcie. Jak zwykle najlepszego roka pod słońcem.
2: To jest garaż w Esce Rock.
3: Esce Rock. Kawałki, których nie słyszałeś od lat.

0: used to be.
1: Autopromocja. SK Rockstar 2026. Mamy już dziesiątkę finalistów SK Rockstar 2026. Jeśli chcesz pomóc wybrać nam zwycięzcę tegorocznej edycji, który zagra na festiwalu Colors of Ostrava w Czechach, wejdź na skrock.pl i zagłosuj na wybrany przez Ciebie utwór. Czekamy na Twój głos na skrock.pl. SK Rockstar 2026. Autopromocja. Reklama. Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
2: Reklama.

0: To jest garaż w SC Rock.
1: Z BMW przesiadamy się do Porsche. Do Porsche, które tak bardzo potrzebuje pieniędzy, że sprzedało Bugatti i Rimaka.
2: No, trochę... Znaczy, w ogóle mi tak ciągle żal tego. Myśmy już wiele razy w garażu mówili o kłopotach Porsche. Rzeczywiście kłopoty finansowe mają naprawdę generalnie dosyć potężne.
1: Zysk operacyjny poleciał na łeb, na szyję. Aj, o 93% w 2025 roku względem 2024, a marże skurczyły się na samochodach do niespotykanego wcześniej poziomu.
2: No jest to lekka masakra. Ja mam nadzieję, że do któregoś pięknego dnia się poprawi. Zrobili dużo błędów. No, już żeśmy mówili też o tym, że wprowadzili tego nieszczęsnego Macana w elektryku, w końcu się z tego wycofali. Za dużo złych decyzji. Fakt faktem, że postanowili w związku z tym odzyskać pieniądz. Powiedzieli, musimy natychmiast mieć pieniądz z tego, bo czy po prostu muszą jakoś się ratować. Więc sprzedali udziały w Bugatti i w firmie, która się nazywa Rimac, która jest połączona zresztą.
1: Tak, ale moim zdaniem to nie tylko wynika z potrzeb finansowych samego Porsche, które musi mieć hajs na rozwój, a nie ma go z zysku zeszłorocznego, ale wynika też z tego, że chce wysłać światu sygnał. Rimac jest elektryczny, więc my w Rimaca umywamy ręce, nie chcemy się w to bawić, teraz my pozostajemy przy naszych autach i chcemy się skupić na tym, żeby nadal dawały ludziom emocje, a przede wszystkim, żeby ludzie na nich nie tracili. Bo problemem elektrycznych Porsche nie tylko było to, że nie dostarczały takich emocji jak te samochody spalinowe. Mówię tutaj o emocjach związanych z dźwiękiem, z prowadzeniem,
2: no to wiadomo,
1: z przełożeń
2: tak.
1: i tak dalej, ale problemem był też ich spadek wartości ogromny, bo jak ktoś kupił 3 lata czy 4 lata temu takiego Taycana i zapłacił za niego 700-800 tysięcy złotych, a dzisiaj może go sprzedać za mniej niż 300 tysięcy złotych, no to boli.
2: No boli. Słuchajcie, ale to nie mów, że nie chodziło też o pieniądze, bo oni ile oni wyciągnęli za te swoje udziały? Też wyciągnęli z
1: nie, no pewno 2 miliardy euro piechotą nie chodzi.
2: No, to myślisz, że to będzie 2 miliardy euro? Bo ja chyba nie powiedzieli ile, ale myślę, że to gdzieś w jakoś tych 2 miliardy euro piechotą nie chodzi. Jeżeli może to wspomóc silniki spalinowe w Porsche i w tym, że postawi Porsche na nogi, to ja jestem za.
1: A nawet na koła, a nie na nogi.
2: No, w sumie na koła, to prawda, na cztery.

0: Joanna, a jakie jest twoje auto tygodnia?
1: Takie same jak twoje.
0: No dokładnie, cóż za zbieg okoliczności.
1: Wiecie, bo myśmy zrobili tutaj eksperyment i w ogóle, jeżeli macie ochotę, to się pojawi już niebawem test nasz również na YouTubie, bo postanowiliśmy zrobić test wspólnie z Łukaszem. I w nasze ręce wpadł samochód, który jest absolutną nowością na rynku, nie jako w ogóle model, bo to jest Jeep Compass, ale jest to trzecia generacja, która jest jednak bądź co bądź bardzo odmienna od tej, którą znacie do tej pory.
0: Przede wszystkim jest pełnowartościowym, fajnym, kompaktowym SUV-em, crossoverem. Każdy może sobie to nazwać tak, jak chce. Niemniej mnie ten samochód, skąd w ogóle ten pomysł? Mnie się strasznie ten samochód podoba z wyglądu.
1: Znaczy, on jest rzeczywiście
0: ładny. Mówię to serio. Wśród bardzo podobnych dzisiaj do siebie aut, jedno do drugiego nie potrafisz odróżnić, to tutaj w przypadku Compassa widzisz to DNA Jeepa, a jednocześnie widzisz nowoczesnego Jeepa. Samochód z charakterem, który rzuca się w oczy i całkiem fajnie jeździ i ma bardzo przyjemne wnętrze.
1: Ja jestem w ogóle bardzo wielką fanką marki Jeep. Jak wiecie, kocham się we Wranglerze już od wielu lat, ale to jest kompletnie inna historia. Compass nigdy nie miał być samochodem jakby typu Wrangler. To jakby, żebyście też nie mylili, on nigdy w ogóle nie miał udawać terenówki. To jest auto, którym można zjechać spokojnie z utwardzonej
0: drogi. Asfaltu, tak.
1: Ale jakby, no wiadomo, jeżeli chcecie się taplać w błocie, to jakby do tego Compass nie służy. Compass jest podróżnikiem i Compass jest samochodem, który ma służyć przede wszystkim do frajdy z jazdy. Ty się upierasz, że na przykład, nie wiem, z silnikiem 1.2, z którym też jest dostępny, to jest samochód na przykład świetny miejski. Ja się tutaj z tobą zgodzę, ale ja mam takie poczucie zawsze, że Compass był atom, do którego możesz jednak zapakować dużo bagażu, bo ma 550 litrów bagażnika. To jest naprawdę kawał bagażnika w tym aucie. I kurczę, jechać w podróż.
0: To jest przede wszystkim alternatywa dla innych crossoverów i SUV-ów tych gabarytów, ale bez wyrazu i bez charakteru. A to auto ma charakter, ma swój wyraz. Jeździliśmy wersją elektryczną. No wiadomo, że gwarantuje ci ciszę, komfort, przyzwoity akumulator. Dosyć szybko się ładuje, bo 30 minut od 10 do 80%. Przestronny w środku, dobrze wykonany, porządne wyposażenie.
1: No, first edition podobają nawet żeśmy mieli, to się tak nazywa.
0: Tak, to co mi się tutaj podoba, to mnogość schowków, jaką mieliśmy z przodu kabiny, materiały wykończeniowe, to, że nadal jest sporo fizycznych przycisków, to, że zostało to z gustem zaprojektowane, jest dużo odniesień do Jeepa, choćby, wiesz, ten czerwony przycisk do zmiany trybów jazdy.
1: Tak, na rzecz, jak nie ma żadnych wątpliwości, jaką marką jedzie, tak?
0: Jakby wiecie, co było najfajniejsze w tym aucie? Ono nas cieszyło. My jeździliśmy i się uśmiechaliśmy, bo ono po prostu budzi pozytywne uczucia.
1: Tak, zdecydowanie tak, bardzo ładnie mu jest na 20-calowych chweluniach. No i teraz cenę ma zupełnie niezłą. Znaczy myśmy akurat trafili elektryka w first edition, w tej wersji, która nam się trafiła w tej chwili, jest w cenie promo od 193 280.
0: Ale ona jest bardzo bogato wyposażona.
1: Ale ona jest taka naprawdę, słuchajcie, na tip-top, dopchana kolanem absolutnie, w ogóle z podgrzewanymi fotelami, kierownicą i w ogóle
0: head-upem
1: i Bóg wie czym jeszcze. Natomiast najtańsza hybryda kosztuje 140 tysięcy złotych. To jest naprawdę bardzo spoko. Więc słuchajcie, zapraszamy was na YouTube'a już niebawem, żebyście sobie obejrzeli też to auto i w ogóle sobie zajrzyjcie. Zauważyłeś jeszcze jedną ciekawą rzecz. Akurat Compass to jest takie auto, dlatego się też zdecydowali, żeby je dla was przetestować. To jest takie auto, które co chwilę coś nas zahacza. Mówi, kiedy będziecie mieli Compassa, bo jest nowy i mi się strasznie podoba, to powiecie, co o nim myślicie.
0: Bo on ma też fajne kolory. Mhm. I owszem, bywają srebrne, takie zachowawcze, gdzie trochę jego kształty moim zdaniem giną, ale ładne ma też kolory, albo taki złoty, albo zielony. Takie bardziej jaskrawe, rzucające się w oczy i moim zdaniem warto w nie celować, bo wtedy to auto nabiera fajnego uroku.
1: Tak jest, bardzo to fajnie jeździ, bardzo nam się to podoba. Test niebawem pojawi się na YouTubie.
2: Garaż w ESC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.

0: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Jason Biggs, gwiazdor American Pie, rozwodzi się z żoną po prawie 20 latach małżeństwa. To jest ten, nie wiem, czy państwo pamiętacie, który z Charlotką to robił. Pamiętacie z filmu? Nie pamiętacie American Pie. Ale ja rozumiem, bo Charlotka przynajmniej nie zrobi mu awantury w domu.
3: To był francuski jeleń, który biega w kółko, zatarzy się i przewraca i w ogóle jest narąbany.
2: Jeleń też człowiek czasami musi odreagować.
3: Co to było?
2: Ryk jelenia to na rykowisko.
3: To było rykowisko?
2: No, chcesz jeszcze raz? Proszę bardzo.
3: Daj.
2: Czekaj, nie, mogłem zgrać to gdzie indziej. To mogła być jakaś ubikacja miejska.
3: Tak mi się wydawało.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
4: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
4: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.

0: Esce Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Świętarska i Łukasz Bąk.
1: Ło, jak ja lubię, jak się zaczyna druga godzina garażu i jedziemy z wyrokontrolowymi dziwnymi sprzętami.
2: Ja w tym tygodniu wyjątkowo będą to wybitnie szybkie sprzęty.
1: Wybitnie szybkie sprzęty, ale wiesz co, z tego co patrzę, to ten twój to nawet prawie lata, ale to za chwilę.
0: Garaż w Esce Rock.

0: to z rock'n'rollową duszą dzisiaj. To jest koncept. Koncept, który był rozwijany, słuchajcie, przez wiele, wiele lat przez Mercedesa, który to koncept nazywał się Mercedes C111. Odmian miał naprawdę sporo różnych tenże koncept. Chodziło o to głównie. To jest w ogóle fantastyczna rzecz. Ja bardzo lubię taką ideę i tutaj ta C111 mercedesowska bardzo się do tego sprawdziła. A mianowicie testowanie wszystkich możliwych nowości technologicznych na jednym samochodzie, przerabianie, dokładanie silników, kombinowanie, żeby potem można było implantować to wszystko do, że tak powiem, normalnej motoryzacji. Ale co ciekawe, słuchajcie, cała historia C111 zaczęła się od takiego właśnie prototypu, który był sportowym coupé. A po strasznym wypadku w 1955 roku w Le Mans w Mercedes się wycofał teoretycznie ze sportów motorowych, znaczy zupełnie praktycznie się
1: ale
0: wycofał.
1: Ale to nie przeszkodziło w rozwijaniu technologii.
0: Ale co to było śmieszne, że miał pop-upy, czyli te światełka takie pik-puk,
1: ale miał
0: takie...
1: też przez to, jak w jaki sposób miał otwierane drzwi, czyli do góry. Jak spojrzałaś na niego z przodu, to zyskał dzięki temu przydomek Mewa, bo przypomina trochę Mewę.
0: To prawda, ale słuchajcie, co ciekawego było w tym pierwszym w ogóle prototypie, to było to, że Mercedes nagle się przez chwilę, że tak powiem, pochylił nad silnikami Wankla, które oczywiście bardzo, bardzo mocno forsowała Mazda wtedy. I oni też jakby postanowili, że oni to sprawdzą. Więc wpakowali ten silnik Wankla dwukrotnie do tego 111. Na początku trójkomorowy, potem czterokomorowy. I próbowali to rzeczywiście przetestować. Po różnych innych kombinacjach alpejskich powiedzieli, że przede wszystkim silnik Wankla to on jest trochę za mało trwały. I nie da się, bo...
1: Sam problem ma Mazda, miała Mazda.
0: Wszyscy,
1: którzy stosowali
0: wszyscy z Wanklem.
1: A mała pojemność, wysoka moc swoje tutaj robiła, on się przegrzewał i naprawdę był problematyczny. I
0: to
1: w serwisie
0: prawda.
1: Niestety i jednocześnie mało trwały.
0: To prawda, ale słuchajcie, były wersje również z silnikami diesla, który to praca nad tym dieslem, który był zresztą piekielnie szybki, żeby było śmiesznie, bo pierwszy ten diesel to w ogóle pojechał 252 km na godzinę, bo mówimy o 70 roku i 3-litrowym dieslu, co jest w ogóle niezła kombinacja alpejska, ale właśnie dzięki pracy nad dieslami te samochody miały potem takie diesle, jakie miały. I myślę, że ta C111 się bardzo mocno do tego przyczyniła. I jeszcze ciekawa rzecz, ostatnia 111, czyli ten prototyp z 79 roku, 4,5-litrowa wreszcie V8 trafiła do tego, zresztą bardzo wtedy pięknie zaprojektowanego auta i pobiła rekord na torze Nardo. Średnia prędkość 403 km na godzinę. 403!
1: Zaraz ci opowiem o jeździe, który osiąga prędkość czterokrotnie większą.
0: Jezus Maria, i trzyma się drogi?
1: Próbuję.
0: A, dobra.
2: Garaż w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: jest garaż w Esce Rock.
1: Jest robota, Joanna.
2: Ile płacą?
1: Nie wiem, ile płacą, ale można zapisać się na kartach historii.
2: Okej.
1: I w księdze rekordów Guinness.
2: Ale da się przeżyć?
1: Pod warunkiem, że jak nie przeżyjesz i pobijesz, to zostaniesz zapisana.
2: Okej.
1: Jak nie pobijesz i nie przeżyjesz, to w księdze rekordów Guinnessa się nie znajdziesz, ale świat na pewno o tobie będzie.
2: Będę miała na nagrobku Ziętara, nie udało się.
1: Twórcy pojazdu pod tytułem Bloodhound LSR poszukują kierowcy, chociaż lepsze byłoby w tym wypadku określenie pilota do poprowadzenia swojego wozu, który ma osiągnąć ponad 1600 km na godzinę, czyli przekroczyć prędkość 1000 mil na godzinę.
2: Czy tam jest ktoś, że przy zdrowych zmysłach, czy nie?
1: Słuchaj, już nie było takiej osoby w ekipie innego projektu, który nazywał się Thrust SSC i w 1997 roku pobił rekord prędkości, niepobity do dzisiaj, czyli to było 20 lat temu, i pojechał z prędkością powyżej jednego macha, czyli przekroczył prędkość dźwięku, nieznacznie, bo tylko 7 km na godzinę, ale pojechał 1228 na godzinę.
2: Trzymał się na ziemi.
1: Nie, uniósł się. Teraz poprzeczka idzie znacznie wyżej, bo producenci Bloodhound Ganga LSR chcą pojechać te 1600 na godzinę i uczynili wszystko w tym kierunku, aby tak się stało. Między innymi auto ma 5-litrowy silnik V8 od Jaguara, Supercharge, który generuje 550 koni mechanicznych. I on w tym projekcie, wyobraź sobie, pełni funkcję pompy paliwowej.
2: No właśnie, bo tak 550 to jak...
1: jak to, na 1600 na godzinę to słabo. To
2: trochę słabo.
1: To jest tylko pompa paliwowa. Która ma zasilić inny silnik.
2: Jaki silnik, który już by nas jarał, ale okej.
1: Rolls-Royce'a EJ200 z myśliwca wojskowego Eurofighter Type.
2: No to już brzmi lepiej.
1: To brzmi lepiej. Tak. Ale ten silnik rozpędzi auto tylko do 500 na godzinę w ciągu kilku sekund. Bo potem do akcji ma wkroczyć silnik rakietowy firmy NAMO, a łączna moc całego tego zestawu to 135 tysięcy koni mechanicznych.
2: To jest nienormalne.
1: Ale o to chodzi, no.

0: O to chodzi. I prędkość jest tu najmniejszym problemem, bo przecież auto powinno mieć opony i nie może się unosić, więc wygląda trochę jak samolot, ale pozbawiony skrzydeł. Ale oprócz tego jeszcze ma aerodynamikę, która ma go dociskać o 12 ton do podłoża, żeby, broń Boże, w momencie przejścia przez ten próg prędkości jednego macha, żeby nagle go nie wystrzeliło w kosmos, bo jak wszyscy wiemy, wówczas następuje przekroczenie tej prędkości i to nawet ma swoją specyficzną nazwę, która w tym momencie wypadła mi z głowy. Niemniej wyobraź sobie, że przeciążenia na kołach, jakie mamy, to 50 tysięcy G przy tej prędkości.
1: Boże, niewyobrażalne.
0: I wtedy jakby 1 gram cukru ważył 50 kg. Mhm. Każde koło przy prędkości maksymalnej będzie kręciło się z prędkością 10 200 obrotów na sekundę.
1: Ty się dziwisz, Łukasz, że oni nie są w stanie znaleźć do tego drivera.
0: A jeszcze trzeba to wyhamować.
1: Aha. Jak się tym hamuje?
0: Do 1300 trzeba tylko odpuścić gaz, tudzież zwolnić manetkę. Wtedy się podnosi takie klapy. Od 1300 na godzinę one działają. Potem przy 960 otwierają się spadochrony, a klasyczne tarcze i klocki zaczynają działać dopiero jak auto zwolni do 320.
1: Wiesz co, rozmyśliłam się. Nie chcę tej fuchy, jednak życie mi miłe.
0: I ja również nie, ale jeżeli wśród słuchaczy jest jakiś chętny, to powtarzam. Bloodhound LSR.
2: Garaż Eski Rock. Otwarty.

0: Reklama.
1: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Łukasz,
1: to?
0: Chcesz ze mną kupić auto?
1: Jak znam życie, to Smarta, Wranglera?
0: Nie, poczekaj, ale możesz sobie kupić Ferrarkę, możesz sobie kupić Porsche na przykład, tak jak robią tutaj w Japonii.
1: Porsche.
0: No, w Japonii, słuchajcie, głównie młodzi ludzie kupują sobie samochód tak, że płacą tylko jakąś część tegoż samochodu i mają czas w użytkowaniu tego auta w ciągu roku. I to jest zupełnie niezła koncepcja. Ona mi się naprawdę podoba. Coraz więcej ludzi już w ogóle nie kupuje na własność rzeczy. Coraz więcej ludzi idzie w wynajmy długoterminowe, i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby pójście o krok dalej. Czyli umawiamy się, ja, ty, nie wiem, jeszcze powiedzmy...
1: Mamy sobie wspólnie Porsche, Ferrari, Aston
0: Martina, naszych słuchaczy.
1: Nawet
0: tak.
1: Mercedesa, powiedzmy, takiego
0: tak. Drugiego. I potem nagle się okazuje, że ja, na przykład ja muszę zapłacić tam, nie wiem, właśnie nie pół miliona, tylko tam se płacę kilkanaście tysięcy rocznie za taki samochód i używam go na przykład przez 50 dni w roku. Spoko, spoko.
1: Szczególnie, że są takie samochody, które kupujesz nie po to, żeby na co dzień nimi dojeżdżać do pracy, tylko kupujesz, żeby
0: dla
1: sobie...
0: Fanu.
1: Dla fanu, żeby sobie raz na jakiś czas pojechać na tor, zrobić sobie weekendową przejażdżkę pod otwartym niebem, jak w przypadku, kiedy to jest roadster albo kabriolet, więc rozwiązanie fajne, ale Japończycy nie są w nim moim zdaniem pierwsi, bo już u nas mamy na przykład kluby samochodowe, które działają w trochę podobny sposób,
0: są,
1: a co więcej, na przykład są też biznesmeni, którzy kupują sobie na spółę, na przykład samoloty, helikoptery albo jachty.
0: Aha, widzisz, to jest bardzo
1: ważna koncepcja. Na jachcie nie pływasz 365.
0: No chyba, że jesteś jakimś absolutnie zwariowanym, porąbanym kapitanem, to wtedy możesz sobie pływać, ale mało takich ludzi jest. Jednak w większości użytkujesz taki jacht ile? 2 tygodnie w roku? A co z resztą roku,
1: nawet
0: jak on sobie pływa gdzieś?
1: Użytkuj, to 11 miesięcy ci nadal zostaje, żeby podnajmować go innym, albo ewentualnie, żeby twoi znajomi sobie, którzy się dorzucili do tego interesu, razem z tobą z tego korzystali i nie musisz wtedy inwestować kilku milionów złotych w coś takiego, tylko kilkaset tysięcy złotych.
0: Mi się podoba taka koncepcja, co prawda wolałabym jednak zostać przy samochodach, bo jeśli chodzi o jachty, to moja choroba morska prawdopodobnie uklepałaby mnie do cna.
1: Rower se można na spółę kupić, zobacz, 10 osób kupuje dobry rower. Co prawda ze sobą razem nie pojadą wtedy, ale mogą...
0: Czekaj, Łukasz, kupmy sobie tandem. Wiesz, taki dwuosobowy. Spojrzał na mnie.
1: Tam,
0: no, nie chcesz?
1: Nie, bo ja cię znam. Będę sam pedałował.
0: To prawda.
2: Garaż SC Rock.

0: To jest Garaż w SC Rock.
1: Słuchajcie, kradną w Szwecji. Ale prawdopodobnie...
2: W Szwecji kradną. Niemożliwe.
1: Wyobrażasz to sobie?
2: Źle doczytałem.
1: Kradną w Szwecji.
2: Nie mogła to być Szwecja, nie mogła to być Szwajcaria.
1: Nie,
2: prawdopodobnie
1: Szwecja.
2: Chodzi.
1: Szwecja. Policja szwedzka mówi, macie samochody hybrydowe, to zostawcie je najlepiej w garażu, w sensie parkujcie w garażu, albo tam, gdzie jest monitoring, bo z tych hybryd wyjmują ludziom baterie. Już nie katalizatory wycinają, bo już się to nie opłaca zupełnie. Natomiast wyciągają baterie, ale Łukasz, to nie jest łatwa robota.
2: Przede wszystkim sieją spustoszenie, bo sam akumulator jest wart 5-10 tysięcy złotych, ale włamują się najczęściej wybijając szybę albo, nie wiem, drzwi podważając. Po drugie, rozpruwają wam całą kanapę, ponieważ ten akumulator najczęściej jest pod tylną kanapą. Po trzecie, przecinają wszystkie wiązki albo nożycami specjalnymi, albo diaksem, więc wiązki są do wymiany. Dodatkowo wyjmują akumulator z nim, uciekają. Dotyczy to głównie tych klasycznych hybryd, a nie tych pluginów, ponieważ w pluginach akumulatory są zbyt ciężkie, żeby je wymontować, bo ważą po 150-200 kg, ale te hybrydy ważą po kilkadziesiąt kilogramów.
1: Wózkiem widłowym powinni wtedy przyjechać po prostu. Jezu, jak ja rozkminiam tutaj kradzież. To nie, absolutnie nie.
2: Powiem ci, brzmisz jakbyś miała plan.
1: Prawda?
2: Brzmisz jakbyś miała
1: jak
2: plan.
1: Jakby, co to wózek widłowy? Słuchajcie, nie, ale rzeczywiście tak sobie myślę, że jeżeli w Szwecji już policja apeluje, to bądźcie czujni, bo kurczę, najgorszą rzeczą to już nawet nie jest tylko ta wyjęta bateria, tylko ta potworna demolka w aucie, która wam wtedy zostanie. Weź, to złodziejstwo się szerzy po prostu. No kurczę, nie jest lekko. Nic to, zapraszamy was na naszego YouTube'a garażowego. Zaglądajcie do nas na naszego YouTube'a już będziemy montować test Jeepa Compassa, co zrobiliśmy go i już niebawem się ukaże, ale wszystkie inne garaże można już oglądać.
2: Można oglądać poprzednie nasze odcinki w sobotę, jak zawsze słyszymy się od godziny 12 do godziny 14, a YouTube żyje swoim życiem, więc o której godzinie, którego dnia byście nie chcieli, to możecie oglądać nasze materiały. Joanna Ziętarska
1: i Łukasz Bąk, trzymajcie się.
2: Dziękujemy bardzo, do usłyszenia i zobaczenia i pojeżdżenia.

0: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w Esse Rock. Zaburzenia psychiczne w rodzinie to jedno z najpoważniejszych wyzwań współczesnej psychiatrii i zdrowia publicznego. Ich obecność wpływa nie tylko na osobę chorującą, ale także na wszystkich członków rodziny. Wspólne funkcjonowanie w takim środowisku wiąże się z wieloma trudnościami.
1: Są badania na to, że osoby, które dorastają w takich rodzinach, gdzie ktoś choruje psychicznie, o wiele mają trudniej w edukacji, czyli mają gorszy performance na przykład w szkole.
0: Moim gościem będzie Marta Wielogórska, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka i wykładowczyni. Drogowskazy w Esse Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji Esse Rock i na eskarock.pl. Zaprasza Michał Poklęgowski. Autopromocja.
2: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
4: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
5: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
6: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
7: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
8: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w Esse Rock. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
0: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w Esse Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: Evanescence i Going Under to już za nami w SC Rock. Za nami także kolejny odcinek Garażu. Przypomnę, Garaż także dostępny jest w wersji wideo na naszym eskarokowym YouTubie, więc tam też zapraszam. Można sobie Garaż w tej formie podejrzeć. Kłaniam się po 14. Michał Cieślik z tej strony. Otwieramy nasze sobotnie spotkanie, które potrwa do godziny 18, więc to weekendowe popołudnie jest nasze. Zapraszam. You Two in a Life. To przed nami.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Niedawno minęły 2 lata od premiery ostatniej płyty Pearl Jam, no i trochę się też wydarzyło w szeregach grupy. Od tamtego momentu tą największą zmianą jest odejście perkusisty Matta Camerona, ale jak przyznał niedawno Eddie Vedder, zmiana, która co prawda była bolesna, równocześnie zmusiła ich jako muzyków do wyjścia z dobrze im znanej, tak zwanej strefy komfortu, no i otwarcia nowego rozdziału ich muzycznej historii. I co za tym idzie, kapela narzuciła sobie dyscyplinę grania regularnych prób, no i próbuje w studiu tworzyć nowy materiał, także trzymamy kciuki, no i czekamy na rozwój wypadków. Daughter i Pearl Jam, to już za nami w Esterok. Po krótkiej przerwie Spin Doctors na naszej antenie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Młodzież pod okiem profesjonalistów wyremontuje radziecką rakietę. Ponad 80-letni eksponat przekazało szkole Muzeum Wojsk Lądowych.
3: Armata jednak ma swoje lata.
4: Tak w szkole, kolega do kolegi. Stary, ale masz arbatę.
5: Oj panowie.
6: Nawet gdy pada i zawierucha, Wojtka Pogody dobrze się słucha.
7: Bo dzisiaj mówimy tylko i wyłącznie wierszem.
8: Wojtek synoptyk jest lepszy niż optyk, dobra?
9: Olszewski Konradzie, nasz przyjacielu, takich jak ty jest niewielu.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
10: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
11: 3 kobiety, 3 historie. 3 decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do 3 razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
12: Cześć, tu Katarzyna Nosowska z zespołu Hey.
13: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
14: Hey, we're Evanescence, and you're listening to

Dorsi, Light My Fire. To już za nami w SC Rock. Tymczasem, na początku roku, grupa Judas Priest oficjalnie zapowiedziała film, który zagłębi się w historię tej brytyjskiej legendy metalu. Przypomnę, za reżyserię odpowiada m.in. Tom Morello, znany z Rage Against the Machine. A film zadebiutował podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w lutym w Berlinie, ale fani zespołu muszą jeszcze trochę poczekać na światową premierę. No i myślę, że warto będzie czekać tak czy inaczej, bo zapowiada się naprawdę mocna rzecz. Dodam jeszcze, że w lipcu zagrają też na warszawskim Torwarze. Crown of Horns, Judas Priest.

0: To był Mysłowicz w SC Rock. Przypomnę, Artur Rojek kilka dni temu podrzucił nam swojego nowego singla zatytułowanego Gruby Mały. No i wiemy już, że to jest utwór, który zapowiada jego kolejną solową płytę, która ma się ukazać na jesieni, więc czekamy więcej informacji na ten temat właśnie. Pan Artur i Mysłowicz z kawałkiem Nienawiść zamykają pierwszą godzinę naszego sobotniego spotkania. Po 15 na naszej antenie, między innymi Soundgarden i Black Hole Sun.
1: Autopromocja. Melina w SC Rock.
2: Marek Kozubel, ty opisujesz w książce, że sam Zełenski do końca, do ostatnich niemalże godzin, nie wierzył w pełnoskalową agresję Rosji.
3: On przychodził do władzy jako prezydent, który miał wojnę zakończyć. Definitywnie. Kiedy tak naprawdę Zełenski decyduje się na to, że jednak zostanie w Kijowie, że przyjmie właśnie tą rolę takiego ukraińskiego Waszyngtona, przywódcy narodu. Wtedy, kiedy już mu zewsząd donoszą, że tak na dobrą sprawę armia wszędzie stawia twardy opór, Rosjanie ponoszą straty, ludność cywilna angażuje się do pomagania armii, ludzie stają w kolejkach po to, żeby zgłosić się do ukraińskiego WKU, otrzymać broń, mundur, cokolwiek.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: W tym tygodniu, przypomnę, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Limeryków. No i tak się fajnie składa. Przed chwilą pojawił się zespół, który pochodzi z miejscowości o tej jakże poetyckiej nazwie, Limerick w Irlandii. To właśnie tam powstała grupa The Cranberries, która przed chwilą pojawiła się na antenie Jeski Rock z kawałkiem Promises. Jest już po 15:00, ukłon raz jeszcze Michał Cieślik z tej strony, no i polecam się w tej drugiej odsłonie naszego sobotniego spotkania. Niebawem premiera nowej płyty Muse, The Wow Signal, tak będzie krążek zatytułowany i to jest utwór, który znajdzie się na trackliście tego albumu. Muse i Cryogen przed nami.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To był zespół Skankanazji, który, przypomnę, w tym roku pojawi się na koncercie w Polsce, ale grupa także zagra na festiwalu Colors of Ostrava w Czechach, tuż za naszą południową granicą w lipcu. I skoro przy tym temacie jesteśmy, to przypominam, że wybraliśmy finałową dziesiątkę zgłoszonych kapel. To do konkursu SK Rockstar oczywiście, ponieważ trwa druga edycja tego konkursu, w którym w ubiegłym roku wygrała olsztyńska grupa Howie Met, przypomnę. No i teraz konkurs wkroczył w kolejną fazę, czyli fazę głosowania. Państwo wspierają swoich ulubieńców, swoich faworytów na naszej stronie skrock.pl. Czas na zagłosowanie jest do poniedziałku, no a wyniki tegorocznej rywalizacji poznamy już w środę i dowiemy się, kto pojedzie na festiwal Colors of Ostrava, żeby zagrać u boku chociażby Skankanazji, bo występ na tym festiwalu, przypomnę, jest główną nagrodą w tym właśnie konkursie. skrock.pl, tam więcej informacji na ten temat.
1: Autopromocja. SK Rock Star 2026. Mamy już dziesiątkę finalistów SK Rock Star 2026. Jeśli chcesz pomóc wybrać nam zwycięzcę tegorocznej edycji, który zagra na festiwalu Colors of Ostrava w Czechach, wejdź na skrock.pl i zagłosuj na wybrany przez Ciebie utwór. Czekamy na Twój głos na skrock.pl. SK Rock Star 2026. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
1: Reklama.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
4: Hi, this is Angus Young of AC/DC.
5: Cześć, mówi Paweł Krawczyk z zespołu Hey. Słuchacie SK Rock.

Ain't Talking About Love. To była grupa Van Halen w Esce Rock. No a teraz zapraszamy na scenę, sekcję smyczkową, bo apokaliptyka przed nami, czyli zespół, który zasłynął lata temu coverami największych hitów Metallica w takich właśnie wersjach smyczkowych, ale potem okazało się, że potrafią też tworzyć swój autorski repertuar i robią to naprawdę solidnie, do tego zapraszają bardzo fajne głosy do swoich utworów, a ten należący do Adama Gontiera z Three Days Grace jest tego doskonałym przykładem. I Don't Care, apokaliptka w Esce Rock, oczywiście z gościnnym wokalnym udziałem Adama Gontiera.

0: To była grupa Placebo, która w tym roku świętuje 30-lecie swojego płytowego debiutu. Z tej okazji też jesienią zagrają koncert w Polsce. A to był utwór zatytułowany Shout, czyli ich wersja wielkiego hitu z lat 80. z repertuaru Tears for Fears. No i Placebo zamyka tę kolejną odsłonę naszego sobotniego spotkania. Po 16 na naszej antenie m.in. headliner tegorocznego openera, czyli grupa The Cure z kawałkiem Lullaby.
1: Reklama. Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek, po 21 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty. Gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
3: Reklama.

0: Linkin Park, Faint of Esther Rock. No i jest już po 16. Dzień dobry, raz jeszcze Michał Cieślik z tej strony. No i polecam się w tej kolejnej odsłonie naszego weekendowego spotkania. Do 18 będziemy razem w tej godzinie, między innymi Depeche Mode. Na naszej antenie pojawi się też grupa Good Charlotte, ale wcześniej zaglądamy na płytę, która jest z nami już od 3 tygodni, 24 kwietnia. Na rynku pojawił się kolejny studyjny album zespołu Foo Fighters, Your Favorite Toy. To jego tytuł. Nie ukrywam, że utwór Unconditional jest jednym z moich ulubionych na trackliście tego albumu. Foo Fighters, tym właśnie kawałkiem przed nami, Esther Rock.
1: Ten kawałek dobrze

0: Gdyby nadal grali, w tym roku świętowaliby swoje 30-lecie. No niewiele im zabrakło. W ubiegłym roku oficjalnie zakończyli działalność. Ruszyli w pożegnalną trasę po Europie. Nie ominęli też Polski. Po drodze też nagrali całkiem zgrabny cover Painted Black Stonesów. No i zamknęli ten rozdział swojego życia i tak się właśnie pożegnali z fanami. Sum 41. O nich mowa rzecz jasna, a za nami utwór zatytułowany Pieces, czyli kawałek sprzed ponad 20 lat z początku ich muzycznej przygody. Sum 41 już za nami w SC Rock. Teraz chwila przerwy, po niej m.in. Nickelback na antenie SC Rock.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock. Zaburzenia psychiczne w rodzinie to jedno z najpoważniejszych wyzwań współczesnej psychiatrii i zdrowia publicznego. Ich obecność wpływa nie tylko na osobę chorującą, ale także na wszystkich członków rodziny. Wspólne funkcjonowanie w takim środowisku wiąże się z wieloma trudnościami.
2: Są badania na to, że osoby, które dorastają w takich rodzinach, gdzie ktoś choruje psychicznie, o wiele mają trudniej w edukacji, czyli mają gorszy performance na przykład w szkole.
1: Moim gościem będzie Marta Bielogórska, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka i wykładowczyni. Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. SC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00 SC Rock.
3: W SC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: Reklama.
7: Hi, this is John Entwistle.
8: And this is Pete Townsend.
7: Of The Who.
9: Hi, this is Carlos Santana.
10: Hey, my name is Skin.
11: And I'm Cass, and we are Skunk and Nancy on SK Rock.

George Michael z repertuaru, którego pochodzi ten właśnie utwór, wyznał kiedyś, że tak nie do końca rozumiał fenomen tego hitu Careless Whisper, mimo że to było jedno z jego najsłynniejszych nagrań. Nie wypowiadał się też na temat coverów tego utworu, a szkoda, bo ciekaw jestem, co sądził o tej wersji grupy Seether. No w każdym razie fani rocka tę wersję pokochali, no i chętnie do niej wracają cały czas. Careless Whisper i Seether. To już za nami w SC Rock. Faith No More jeszcze mam dla Państwa w tej godzinie, ale wcześniej między innymi jeszcze Good Charlotte. I Just Wanna Live. To już teraz.

0: Cóż mógł wiedzieć Mike Patton o tym tytułowym Midlife Crisis, kiedy nagrywał to nagranie z Faith No More w 92 roku. Miał wtedy niewiele ponad 20 lat, no ale trzeba przyznać, że w tym utworze brzmi jak w każdym innym, przekonywująco. Midlife Crisis i Faith No More. To już na koniec tej kolejnej godziny naszego sobotniego spotkania. Po 17 na naszej antenie coś ze ścieżki dźwiękowej do filmu Batman Forever z połowy lat 90. Będzie wielki hit YouTube. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. Od tego numeru zaczniemy tę kolejną godzinę.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: A pamiętasz swój pierwszy raz z dentystą?
3: Nieku, o Boże!
2: Jezus, tak. Dentysty miałem zapytać.
3: Przestań! Akurat przez 8 lat byłam z dentystą.
2: Wiem. Co w raportach?
4: Co to się stanęło?
5: W Zambii, w Afryce może powstać nowa granica płyt tektonicznych, o tym powiem.
2: Nie w Zambii, tylko w zębie.
6: Ja ci nie powiem, to jest moja ulubiona zabawka, ale jest na baterię. Miłego dnia.
3: Też taką mam, zabawka jest czarna. W ładnym czarnym kolorze są. Zabawki na baterii są spoko.
2: Życzyła nam na koniec miłego dnia. No w tej sytuacji to my powinniśmy życzyć naprawdę miłego dnia. Bawcie się tam dobrze.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
1: Reklama.

The Offspring i The Kiss Aren't All Right, wcześniej jeszcze AC/DC i YouTube obiecane na początek tej godziny. Tak rozpoczęliśmy tę ostatnią odsłonę naszego sobotniego spotkania w SC Rock. Dzień dobry, mówi Michał Cieślik, no i poleca się do 18 przy okazji naszego weekendowego spotkania. W tej godzinie między innymi Foo Fighters, pojawi się też grupa Staind, no a przed nami zespół, który za 3 tygodnie, już niecałe w tym momencie, wyda swój najnowszy, wyczekiwany album, 6. płyta w ich dyskografii, Sanctuary, tak będzie krążek zatytułowany, a na nim 12 nowych utworów, niektóre z nich już znamy, między innymi ten, który

0: To była grupa Staind. No i fragment płyty Break the Cycle, która była takim game changerem, jeżeli chodzi o ich karierę. Płyta spędziła 3 tygodnie na szczycie listy w Stanach, gdzie pokryła się też 5-krotną platyną, no a zespół Staind zyskał status wielkiej gwiazdy. Kilka dni temu, tak na marginesie, ta płyta skończyła 25 lat. No a grupa Staind cały czas ma się dobrze, choć wokalista ostatnio, mam wrażenie, trochę się zapędził w jakieś dziwne rejony ze swoimi poglądami, ale nieważne. It's been a while i Staind to już za nami w SC Rock. Teraz chwila przerwy i potem Queen na naszej antenie.
1: Autopromocja. Melina SC Rock.
2: Wojtek Sokół.
3: Pisałem tę książkę jako próbę, ona nie miała ujrzeć światła dziennego.
2: A co się wydarzyło?
3: No, dostałem propsy od takich ludzi, od których bym się w życiu nie spodziewał, tak mówiąc wprost. Chciałem sprawdzić, czy ja w ogóle umiem napisać książkę, bo się przestraszyłem, że się już zacząłem umawiać z managementem, ze wszystkimi, że ja to zrobię, a może ja w ogóle nie umiem też. No i napisałem tak po prostu, żeby sprawdzić, czy umiem. I się okazało, że w miarę umiem.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
4: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: skrock.pl. Strona dla ludzi rocka.
4: skrock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.
6: Hey, I'm Jared from 30 Seconds to Mars. I'm Slash.
7: Witam wszystkich, nazywam się Kazik Staszewski, a wy słuchacie radia SK Rock. I słuchajcie go nadal, a źle na tym nie wyjdziecie, mówię wam przecież.

To był Pearl Jam, Westerogi i Jeremy. Tymczasem trwa końcowe odliczanie do kolejnego koncertu Metaliki w naszym kraju. To już we wtorek na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Ich kolejny koncert w Polsce. A widzieli może Państwo, jak Kirk i Rob w Atenach zagrali Greka Zorbę, bo to jest taka ich świecka tradycja, że wybierając się na koncert do danego kraju, biorą na warsztat jakiś lokalny utwór, no i wykonują go na żywo podczas tego koncertu. W Polsce zagrali m.in. Manam, to ostatnio, wcześniej jeszcze Jam. No i ten Greg Zorba, wykonany w Atenach parę dni temu, naprawdę wyszedł im niesamowicie. Można to sobie podejrzeć w internecie, więc odsyłam zainteresowanych. Ciekaw jestem, jaki utwór na warsztat wezmą we wtorek. Hero of the Day. Przed nami Metallica.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór.

0: To były Róże Europy i Jedwab w Esterogi. To by było na tyle, jeżeli chodzi o nasze sobotnie weekendowe spotkanie w Esterog, więc pięknie dziękuję za wspólnie spędzony dzisiaj czas. Michał Cieślik odmeldowuje się. Dobrego wieczoru Państwu życzę, dobrej niedzieli, no i do usłyszenia już w nowym tygodniu. A za chwilę przejmie Państwa Michał Poklękowski. Lada moment drogowskazy rozpoczną się na antenie Eski Rock.
1: Autopromocja. Eska Rock Star 2026. Mamy już dziesiątkę finalistów Eska Rock Star 2026. Jeśli chcesz pomóc wybrać nam zwycięzcę tegorocznej edycji, który zagra na festiwalu Colors of Ostrava w Czechach, wejdź na eskarock.pl i zagłosuj na wybrany przez Ciebie utwór. Czekamy na Twój głos na eskarock.pl. Eska Rock Star 2026. Autopromocja. Reklama.
2: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
1: witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś. Playlista osobista.
1: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
0: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
1: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka.
0: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
1: Kawałki, które dobrze rokują.
0: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
1: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
0: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. Rock non-stop w SC Rock. Rock non-stop. Zero gadania, zero reklam, tylko muzyka.